Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: końca.
1: To Oskar Cym z WRMF Max i to jest dopiero początek, no prawie że początek weekendu. Dzień dobry, w piątek tutaj RMF Max.
2: Cześć, tu Mateusz Marek.
1: Cześć, tu Karola Kowalska.
2: I pytanie, kto z was tam jeszcze jest? Jaka praca o tej porze nie śpi, jest z tego dumna? Niech piątkę sobie przybiją piekarze z florystami i z tymi wszystkimi, którzy nie śpią, nagrywać nam głosóweczkę Messengerem albo Instagramem RMF Max i czekamy na to, żebyście się poznali na antenie.
1: No i to jest bardzo dobry pomysł i my też was chcemy poznać. Chcemy sprawdzić, kto jest po drugiej stronie i jaka praca nie śpi. Głosówka na Messengerze albo Instagramie RMF Max, czyli teraz.

0: Uczciwie trzeba powiedzieć, że to fajnie brzmi, bo to jest fajny numer. Primadonna i Two Colors w RMF Max.
1: Nowe numery i najważniejsze informacje z okolicy, ale nie tylko z całego świata. Słuchajcie, mamy się czym chwalić. Wawel znalazł się, zamek krakowski.
0: Na Wawelu, tak.
1: Zamek na Wawelu znalazł się na liście najchętniej, najczęściej odwiedzanych europejskich zabytków. Więc no naprawdę jesteśmy w topce.
0: A jeszcze tylko postoją trochę turyści w tych korkach, zobaczą, docenią i może nawet na listę UNESCO się je wpisze, zobaczymy.

0: John Newman, wiemy, że lubicie mieć go rano w głośnikach. Love Me Again w RMF Max zagrało jeszcze przed szóstą. Za parę chwil, bo po szóstej będziemy sobie sprawdzać, która praca nie śpi. I jak ktoś chce, to jeszcze może dołączyć i zapraszamy i przytulamy. Messenger i Instagram RMF Max, nagraj głosówkę.
1: A jeszcze w bliższej przyszłości na naszej antenie Flash najważniejsze informacje już dla was.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie, czas na Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. RMF Max, mówimy o tym, co dla was ważne. Zakończył się etap składania wniosków do wasilkowskiego budżetu obywatelskiego 2027. Wszystkie projekty są już dostępne na platformie gminy. Wśród nich na przykład modernizacja stadionu miejskiego przy ulicy Supraślskiej, szlak turystyczno-edukacyjny czy montaż trzech ogólnodostępnych samoobsługowych stacji naprawy rowerów. 30 września o godzinie 16:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami, a głosowanie na projekty potrwa od 6 do 18 października. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy.
3: To jest RMF Max Podlasie.
2: W RMF Max śledzimy na bieżąco także to, co w świecie sportu. Trwa przerwa reprezentacyjna, a to oznacza, że kluby ekstraklasy, w tym Jagiellonia Białystok, mają teraz więcej czasu na regenerację i treningi. Trener białostoczan Adrian Siemieniec powiedział nam, że najbliższe tygodnie będą opierały się o dwa etapy przygotowań.
4: Można powiedzieć, że dwa etapy. Pierwszy etap to jest taki etap, ten pierwszy tydzień. To jest etap, w którym część zawodników będzie się regenerować, po prostu odpoczywać. Część zawodników będzie pracować indywidualnie na rozpiskach, ale na pewno będzie ten etap taki odpoczynku mentalnego, czyli po prostu będą dni wolne i potem tak naprawdę wrócimy do pracy na dwa tygodnie, pełne dwa tygodnie i w ciągu tych dwóch tygodni rozegramy dwa sparingi.
2: Przed nimi więc długi czas przygotowań.
4: Ten pierwszy okres praca indywidualna, fizyczna dla tych piłkarzy, którzy potrzebują wyrównać fizyczność i dla tych, co mają, muszą odpocząć, wrócić do zdrowia, to nie wykorzystają ten okres właśnie po to. A drugi okres, no przede wszystkim dla tych piłkarzy, którzy albo nie mieli okresu przygotowawczego, albo nas dołączyli bardzo, bardzo późno, no to jest ten okres dla nich bardzo ważny na adaptację, właśnie na zagranie w tych sparingach, na też pracę fizyczną.
2: Mówił nam Adrian Siemieniec. Jagiellonia Białystok zagra w najbliższym czasie dwa mecze kontrolne. 29 września w swoim ośrodku treningowym zmierzy się z Suduwą Mariampolem, a 4 dni później podejmie Polonię Warszawa. Kolejny mecz ligowy z Górnikiem Zabrze zagra 10 października o 20:15. Do końca września potrwa zbiórka pluszaków pod nazwą Od harcerza i z łóżka pluszak dla maluszka. Misie trafią do służb mundurowych, które będą je przekazywać dzieciom uczestniczącym w wypadkach czy innych zdarzeniach losowych.
5: Będziemy zbierali pluszaki, które po dezynfekcji trafią do służb, czyli do m.in. policji, straży pożarnej, wojewódzkich stacji pogotowia ratunkowego, po to, by młodzi ludzie, które są ofiarami różnych zdarzeń, przeżywały mniejszą traumę w momencie, kiedy do takiego zdarzenia dochodzi i by miały okazję otrzymać pluszową maskotkę.
2: Mówił o akcji wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki. Pluszaki można wrzucać do pojemników ustawionych na targowisku miejskim, na basenie przy Włókienniczej czy w biurze chówca ZHP w Białymstoku.
0: Dzień dobry. Po godzinie szóstej Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
0: No i o tej porze oczywiście będziemy sprawdzać i to już za momencik, jaka praca nie śpi.
1: A wiemy, że nie śpi.
0: Co więcej, nie śpi i dobrze się bawi. Razem z RMF Max. Turn the lights off, to 2 minuty po szóstej w RMF Max.

0: Ring my bell, H i Mata oczywiście w RMF Max o poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Od wczoraj wszyscy tutaj rozmawiamy o tym, że to jest przesuper numer. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. No i o tej porze pytamy was też, jaka praca nie śpi. No i uwaga, mamy kilka naprawdę fajnych propozycji.
4: Pani inżynier budowy już nie śpi, pozdrawiam.
0: Wszyscy na baczność, pani inżynier, w takim razie.
3: Tak jest. Ale to nie jest koniec propozycji. Aha. Tym bardziej, że mamy piątek.
5: Cześć, może nie jadę do pracy, ale jadę spełniać swoje marzenia. Wyjazd, piąta rano, kierunek Pola i Łąki, cel Rykowisko. Pozdrawiam, leśna dusza Doris.
0: Wow, to jest pomysł.
3: I ja chciałam powiedzieć, że spełnianie swoich marzeń to też jest bardzo ciężka praca.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Wpadajcie śmiało na Instagram RMF Max, będziemy tam rzucać naprawdę fajny backstage ze studia. Temper City is Self-Aware, za chwilę Ed Sheeran i Shivers. To wszystko na 8 już minut po godzinie 6, a to jest RMF Max.

0: Jego poranku brakuje wam tak odrobinę siły i tempa, to polecamy RMF Max. Armin Van Buren i Everlasting na 16 minut po godzinie 6. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: 1338 km na jednym ładowaniu auta elektrycznego. Tak, przejechał Mikołaj Marczyk, to jest polski kierowca rajdowy. Pobił oczywiście rekord Guinnessa, a to jest w ogóle 150 km więcej niż poprzedni rekord.
0: Przepraszam, także... to jest w ogóle mokry sen każdego kierowcy, który ma elektryka, ale czy to nie jest tak moment, że on miał po prostu lepiej załadowane?
1: Nie. Ale... jakby tak podpowiedział, jak na jednym baku cały miesiąc przejeździć, to też byłoby super.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl

0: No tacy są niezdecydowani. Nie mówię tak, nie mówię nie. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Słuchajcie, RMF Max.
1: Karola i Mateuko.
2: No i to jest ta pora, jako że jest w 6:30, kiedy pytamy was, gdzie są moje klucze? No i teraz pytanie, gdzie są nasze klucze, gdzie dzisiaj je schowaliśmy? Będzie o tyle trudniej, że dzisiejsza edycja zabawy to edycja
0: to warsztat. Tak, ale to może też być łatwiej dzięki temu, no bo gdzie na warsztacie można zgubić klucze? Nie ma złych odpowiedzi, czekamy na waszą fantazję, no.
2: Odezwijcie się koniecznie. Możemy zrobić naprawdę wspólnie jakieś grube jaja. Tak. Może mamy nawet dla was jakieś fajne gadżety.
0: Może mamy. A trzeba nagrać głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max, a zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście, dawaj, odezwij się, będziesz w radiu, zrobimy wszystkim dzień.
2: Ale jeszcze raz musimy zrobić, gdzie są klucze, uwaga. Co to za dźwięk?
0: Gdzie są klucze, ale to warsztat.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: To dla tych, którzy są z nami po raz pierwszy, raz jeszcze mała instrukcja obsługi porannego programu Wstawaj, nie udawaj. Głosówkę wysyłacie przez Instagrama albo przez Messenger RMF Max. A to, co gramy, to świetne Loser od Tame Impala.

0: Budzimy was tak, że aż, no co, no chce się iść do pracy. Maron Hofstad i 7 minut po wpół do 7.
1: Dawaj. Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, wielkie rozwiązanie całej zagadki, gdzie są klucze, wasze odpowiedzi jak zwykle, no można powiedzieć, ubawiły nas stukrotnie.
0: Bardzo proszę.
3: Moim zdaniem klucze znajdują się w pojemniku po konserwie.
2: A pojemnik po konserwie to jest po prostu konserwa, wiadomo.
0: Uwaga.
4: Jest to ewidentnie słoik po ogórkach, który teraz służy jako pojemnik na śrubki.
0: No. Mamy dzisiaj dużo takich gastronomicznych pomysłów.
2: Co zjedzone, to do garażu. No,
0: to jest taki gastrowarsztat. To jeszcze jest taka
2: mamy
0: świetna nazwa.
2: Jedną odpowiedź?
0: Tak.
5: No jak to, gdzie są te klucze? To w tych pojemnikach na ścianie. Czwarty od góry, piąty od lewej.
2: Może tak być,
0: to
2: ale...
0: To był majster.
2: Ale gdzie są klucze tak naprawdę? W pojemniku na klucze.
0: Jeżeli macie jeszcze inne pomysły, gdzie były dzisiaj klucze, dajcie znać Messenger RMF Max.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Reklama. Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na

0: To jest RMF Max. No i teraz uwaga.
1: No, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto. A sprawa prezentuje się tak.
0: I teraz dajcie głośniej. Uwaga. Dzisiaj największy

0: Nagroda w historii naszej urodzinowej zabawy, czyli 25 tysięcy złotych i to już naprawdę jest konkret. To są pieniądze na wakacje, na mały remont, na wymianę jakichś, nie wiemy, sprzętów. Już sami wiecie najlepiej, na co wam potrzeba.
1: No a na start dzisiaj jest 1000 złotych za odebranie telefonu.
0: Urodzinowy deszcz nagród dzisiaj w RMF Max. Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max przysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl. Tam dużo również fajnych bonusów na was czeka.
1: No i słuchajcie, mamy przecież nadzieję, że to właśnie ty zgarniesz te pieniądze. Także trzymamy kciuki. Nigdy nie wiesz, nigdy, kiedy jest twój szczęśliwy dzień.

0: To przy okazji i z okazji piątku Rihanna i Eminem w RMF Max. Za 5 minut jest 9.
1: Poranek leci, a my nie wspomnieliśmy o tym, że jest dzień budowlańca.
0: Budowa robi hałas!
1: Jest dzień farmaceuty w aptekach.
0: Apteka robi hałas, chcę to usłyszeć.
1: Andrzejki, zmiana czasu za miesiąc, ale najważniejsze i świeże informacje za moment będzie flash i pogoda.
0: W RMF Max punktualnie o 9.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
20: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
19: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
21: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Podlasie 97 i 5 FM.
0: Dziewiąta na zegarach, słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, zapraszam na Flash.
1: Dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik udało się uratować życie kilkunastu osób. Jak dokładnie działa ta aplikacja?
2: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
1: Tłumaczył Michał Krasoń.
3: To jest RMF Max Podlasie.
1: W RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O poranku jeździcie bez większych utrudnień, jednak nieco więcej kierowców w Białymstoku na Klemensa Branickiego i Stanisława Maczka. Z kolei w Łomży ciaśniej na Wojska Polskiego. Ruszyło głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego w Białymstoku. Przez najbliższe 2 tygodnie można wziąć udział w tym plebiscycie i wybrać te pomysły, które upiększą i wzbogacą nasze miasto.
4: Ruszyło głosowanie w 14 już edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Przez 14 dni do 7 października można głosować na projekty. W tym roku 72 projekty do wyboru, 31 projektów ogólnomiejskich, 27 projektów osiedlowych i 14 projektów szkolnych. Pula do wydania to 15 milionów złotych, 8 milionów złotych w projektach ogólnomiejskich, 4 miliony w projektach osiedlowych i 3 miliony w projektach tych szkolnych.
1: Mówił wiceprezydent Białego Stoku Rafał Rudnicki. Głosowanie potrwa do 7 października. Teraz przenosimy się do gminy Turośni Kościelna. Mieszkańcy mają okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach survivalowych Czas na Survival. Zajęcia teoretyczne odbędą się 10 października, natomiast praktyczne spotkania w terenie odbędą się 17 i 24 października. Uczestnicy poznają m.in. zasady korzystania z mapy i kompasu, rozpalania ognia, budowy schronienia, pozyskiwania i uzdatniania wody, a także podstaw pierwszej pomocy. W programie znalazły się również warsztaty z przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz zapoznanie z wojskowymi racjami żywnościowymi. Całość zakończy wspólne ognisko integracyjne. W Białymstoku w galerii MGCK IS możecie odwiedzić nową wystawę Grzegorza Janoszki, prezentującą Podlasie tuż przed zaśnięciem. Na zdjęciach znajdują się zamglone leśne drogi, wieża Ciśnień i podlaska wieś o świcie oraz po zmroku. Wystawa potrwa do 16 października, a galeria znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 29. Na koniec zaglądamy do Łomży. Już w niedzielę drugi regionalny dzień folkloru. Start imprezy o godzinie 11 na bulwarach nad Narwią. Na miejscu czekają warsztaty rękodzielnicze, stoiska z wyrobami lokalnych twórców, strefa zabaw, zagroda ze zwierzętami, jazda, łucznictwo konne oraz wystawa zabytkowych traktorów. Imprezę zakończy potańcówka w ludowym klimacie, która potrwa od 19 do 22.

0: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Piątek niestety przywitał nas typową jesienną szarugą. Na niebie dziś będą dominować chmury, przydadzą się też parasole. Miejscami popada. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie w normie do jutra będzie powoli rosnąć. Biometr niekorzystny może psuć wasze dzisiejsze nastroje. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko 12 kresek na plusie, także warto ubrać się na cebulkę. Aura niestety nie rozpieści.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
2: No, żart na dziś. Czy macie jakieś krzesła na stanie? Niestety, mamy tylko takie do siedzenia. Tak się śmiejemy w RMF Max.
3: Siadamy do roboty, słuchajcie, piątkowej, zaraz weekend. Karola Kowalska.
2: Mateusz Marek.
3: To było Wstawaj, nie udawaj, dziękujemy. Życzymy wam dobrego dnia, słyszymy się w poniedziałek. Pa!

Wow, ale się dogadali, co? Swedish House Mafia, Illy Kelly, czyli no można powiedzieć, że klasyki Werbów Max, ale z nowym numerem Happiness is so sad, piątek. No może nie jakiś taki mega ciepły, przyjemny, no bo jesienny, ale ważne, że piątek, prawda? To jest byle do obiadu Werbów Max i najlepszy program do słuchania w pracy. Jeszcze tylko parę godzin i mamy temat z głowy, jest weekend i tam wspólnie zmierzamy. Przemek Kubera z wami, fajnie, że jesteście. Zostaje do 12. Servus!

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Odwiedź salon Biakomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
10: GWM. Go with more.
11: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Ola i Jarek.
15: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
16: Cześć, tu Oskar Cyms.
17: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

już parę ładnych lat. Ta duta dominuje na antenie RMF Max Podlasie i okazuje się, że do piątkowego klimatu pasuje doskonale. Wina i Wamero i Rise Up za nami, 14. edycja budżetu obywatelskiego w Białymstoku, za to przed nami. Teraz ten jeden z przyjemniejszych momentów, czyli czas na głosowanie. Głosowanie oficjalnie wystartowało. Bardzo proszę się solidnie zainteresować, wczytać, bo na liście do głosowania mamy 72 projekty. To trochę zajmie, zanim się zapoznacie. A do podziału jest 15 baniek, 15 milionów złotych. Tyle do wydania wspólnie mamy. Każdy mieszkaniec Białegostoku ma, uwaga, tylko jeden głos, ale może wskazać 4 projekty. Także nie trzeba wybierać tego ulubionego. 4 na równi. Głosowanie trwa tylko do 7 października, a 6 listopada poznamy wyniki.

0: jest i Post Malone, to jest Sunflower w RMF Max. Podlasie dobre wiadomości też wjeżdżają. Urodzinowy deszcz nagród u nas się cały czas sypie na waszą głowę. Runda bonusowa w tym momencie startuje. Każde zgłoszenie pomnożę razy 490. Ale tylko przez kolejne parę minut. No powiedzmy 10. Więc jak wchodzić do gry, o uwaga, 25 tysięcy złotych, no to teraz. A powiem więcej. Za samo odebranie telefonu jest tysiaczek. Także wysyłajcie SMS-em. Zgłoszenie. Hasło Max na numer 7327 za 369 i gracie o 25 koła. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 25 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Bez żeberka, czysty kęs. W każdym boczku mięsny sens. Piękny kolor, kruchy spód. Ten nasz boczek to jest cud. Krój w plasterki, podawaj w mig. To twój nowy kulinarny hit. Boczek wieprzowy bez żeberka tylko 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 15,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

Media Expert. Rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
2: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
1: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
3: Zapraszamy!
0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Piątek niestety przywitał nas typową jesienną szarugą. Na niebie dziś będą dominować chmury, przydadzą się też parasole. Miejscami popada. Wiatr umiarkowany nie dokucza. Ciśnienie w normie, do jutra będzie powoli rosnąć. Biometr niekorzystny może psuć wasze dzisiejsze nastroje. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko 12 kresek na plusie, także warto ubrać się na cebulkę. Aura niestety nie rozpieści.
0: RMF Max. RMF Max Podlasie.

0: Nic na talerzu nie znajdę. Dzień dobry, Polsko, to jest RMF Max po południu. Co dzisiaj macie na obiad? W tej sprawie głosóweczki już odpalone. Pochwalcie się tym, co ląduje na waszym talerzu.
1: Pochwalcie albo pożalcie, bo może ktoś ma ryby, a na przykład nie lubi. Co macie dzisiaj na obiad? W tym temacie głosóweczkę nagrywacie i wysyłacie do nas, do RMF Max, przez Messengera albo Instagrama.
0: Ja mam nadzieję, że jak ktoś nie lubi ryby, to jej nie ma.
1: No nie wiem, różnie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki: Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
2: Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Słuchacie RMF Max Podlasie, czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy. Dziś wymarzony piątek kibica. O 17:00 polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy z kadrą Słowenii, a wieczorem piłkarska reprezentacja zagra z Bośnią i Hercegowiną. To będzie pierwsze z czterech spotkań w Lidze Narodów na tym zgrupowaniu. W poniedziałek starcie ze Szwecją, 2 października Rumunią i 5 jeszcze raz z Bośnią i Hercegowiną.
4: Myślę, że dla wielu reprezentacji jest to taki lekki znak zapytania, jak najlepiej w ogóle przejść przez ten okres, przez to zgrupowanie, jak minutami zarządzać, tym bardziej, że jednak w tak krótkim czasie się tak tyle meczów, to nigdy się nie zdarzyło.
3: Podkreśla Robert Lewandowski. Dziś pierwszy gwizdek na Narodowym o 20:45.
2: To jest RMF Max Podlasie.
3: Województwo podlaskie przygotowuje nową strategię rozwoju naszego regionu. Na czym opierać się będzie ta nowa strategia?
5: Na aktualizacji obecnej sytuacji w Polsce i Europie. Chodzi o to, by nasze województwo było bardziej przygotowane na potencjalne zagrożenia oraz na wykorzystywanie szans, które będzie stwarzała polska gospodarka.
6: Rozwój tej przedsiębiorczości w kierunku wyższych poziomów technologicznych. Najważniejszym kierunkiem to jest odpowiedź na pytanie, co dalej z depopulacją. Trzeci obszar to jest kwestia bezpieczeństwa.
5: Mówił profesor Robert Ciborowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Władze regionu i eksperci zaplanowali szereg spotkań z przedstawicielami lokalnych społeczności i firm, a w przyszłym roku planowane są konsultacje społeczne nad aktualizacją strategii rozwoju.
3: Informował Robert Bońkowski. W RMF Max nic nam nie umyka. Jak już wiecie, z RMF Max Podlasie władze miasta Łomży podpisały umowę z wykonawcą na budowę mediateki, która ma znajdować się w sercu osiedla przy ulicy Spółdzielczej.
7: Jesteśmy już po rozmowach z generalnym wykonawcą. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy pilnowali, aby na każdym etapie już realizacji tej inwestycji przebiegało to w sposób sprawny i deklarujemy pełną gotowość do tego, aby rozpoczynać budowę i aby w lutym zakończyć etap budowy tej bryły, by następnie wyposażyć ten obiekt i w kolejnych miesiącach otworzyć już na naszych mieszkańców.
3: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Teraz przenosimy się do gminy Turośń Kościelna. Mieszkańcy mają okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach survivalowych Czas na Survival. Zajęcia teoretyczne odbędą się 10 października, natomiast praktyczne spotkania w terenie odbędą się 17 i 24 października. Uczestnicy poznają m.in. zasady korzystania z mapy i kompasu, rozpalania ognia, budowy schronienia, pozyskiwania i uzdatniania wody, a także podstawy pierwszej pomocy. W programie znalazły się również warsztaty z przygotowania plecaka ewakuacyjnego oraz zapoznanie z wojskowymi racjami żywnościowymi. Całość zakończy wspólne ognisko integracyjne. Smakosze, dajcie głośniej. Właśnie teraz startuje Festiwal Smaków. Przed dworcem PKS w Białymstoku znajdziemy stoiska z lokalnymi produktami, koła gospodyń wiejskich z babkami ziemniaczanymi i szereg atrakcji dla dzieci. Festiwal potrwa do 20:00. Powtórka z rozrywki jutro od 12:00, a wszystko potrwa do 18:00.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: W RMF Max sprawdzamy, jak zapowiada się końcówka tygodnia. Piątek upłynie pod znakiem jesiennej szarugi. Chmury zdominują niebo, a miejscami pojawi się deszcz. Parasole warto mieć przy sobie. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie i do jutra będzie stopniowo rosnąć. Biometr niekorzystny, więc pogoda może nie poprawić waszych nastrojów. Na termometrach maksymalnie 12 stopni na plusie. Ubierzcie się dziś na cebulkę. Sobota przyniesie podobną aurę, chociaż tych przejaśnień będzie troszkę więcej.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
8: RMF Max pyta, co tam dzisiaj macie na obiad.
9: Aneta je, przeżuwa, dlatego nic nie mówi.
8: Wiemy o Anecie tyle, że Aneta jest bardzo kulturalna, z pełnymi ustami nie gada na antenie.
9: No właśnie, ale wy możecie, nagrajcie głosówkę w tym temacie, wrzućcie ją na naszego Messengera. Co macie dzisiaj na obiad?
8: Idziemy coś zjeść, będzie się lepiej myślało.

0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie głosóweczki, w których opowiadacie o tym, co dzisiaj macie na obiad. A to wszystko trochę dlatego, Aśka, przepraszam, wybacz, ale zdjęcie, na którym Aśka wygląda naprawdę jakby była bardzo, bardzo głodna.
1: No nie mam jest dzisiaj, co mam wam powiedzieć?
0: Jest na naszych socialach, koniecznie musicie to zobaczyć, sprawdzajcie Instagrama, sprawdzajcie Facebooka RMF Max. Aśka tam na zdjęciu wygląda naprawdę głodną.
1: Ale my wiemy już przynajmniej, co Aneta dzisiaj ma na obiad.
2: A ja już trzeci dzień z rzędu jem spaghetti. Specjalnie jadłam takie małe porcje, żeby mi wystarczyło na dzisiaj.
0: Pozdrawiamy, smacznego dla Anety. Klaudia podpowiada pomysł i sposób na różnorodność w kwestii obiadu.
3: Wczoraj napisałam do mojej mamy super wiadomość. Pisałam, czy mnie kocha. Napisała, że bardzo, co się stało. Więc jej napisałam, czy może przyjechać i zrobić mi pierogi ruskie. Bo ja nie umiem kupić pierogów. I przyjechała i zrobiła mi 60 pierogów.
1: Wow.
3: Dzisiaj je jem na obiad.
0: Zadzwońcie do mamy, a nie mówcie, że słyszeliście o tym w radiu, nie?
4: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Calvin Harris i Ellie Goulding w RMF Max. Nagrał ten numer z Ellie, bo Izabela Łęcka była zajęta. Lalka, słuchajcie, też to zauważyliście, nie? Że lalka jest teraz wszędzie. Lalka normalnie w kinie, lalka na Netflixie. Lalka teraz będzie w RMF Max.
1: I lalka w kawiarni też jest, bo można wypić herbatę z lalki. Różane marzenie to jest taka propozycja jednej z sieci herbaciarni kawiarni i to ma być taka kompozycja czarnej herbaty z dodatkiem kwiatu róży, owoców i miodu.
0: Idzie weekend, wiesz, także ja się boję, że jak będzie grana herbata z lalki,
1: no,
0: to ludzie sobie zaparzą Barbie.

0: W RMF, Max gra w super piątek, bo to chciałam powiedzieć, dobrze, że jest dzisiaj super piątek i mamy 25 tysięcy złotych w RMF Max do wzięcia.
1: Dobrze, że mi Asia wszystko pisze, co ja mam mówić, bo ja bym się w ogóle pomylił.
0: No wiadomo.
1: RMF Max to jesteśmy my. A Taylor Swift to jest dziewczyna, która przygotowała piosenkę o pacjencie zero. Każdy z nas jest takim pacjentem i będziemy ją grali premierowo jeszcze przed 14. Koniecznie zostańcie, bądźcie tymi, którzy usłyszą ją jako pierwsi.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
13: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
3: Sprawdzisz?
4: Sprawdź.
3: Sprawdź.
4: Pogoda w RMF Max.
5: W RMF Max sprawdzamy, jak zapowiada się końcówka tygodnia. Piątek upłynie pod znakiem jesiennej szarugi. Chmury zdominują niebo, a miejscami pojawi się deszcz. Parasole warto mieć przy sobie. Wiatr umiarkowany, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie i do jutra będzie stopniowo rosnąć. Biometr niekorzystny, więc pogoda może nie poprawić waszych nastrojów. Na termometrach maksymalnie 12 stopni na plusie. Ubierzcie się dziś na cebulkę. Sobota przyniesie podobną aurę, chociaż tych przejaśnień będzie troszkę więcej.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Eyes, podobało nam się to od pierwszego słyszenia. MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. Dzisiaj biało-czerwone drużyny grają w piłeczkę. W piłeczkę nożną jest dwóch na jednego. Bośnia Hercegowina, Polska. Bądźmy gotowi, 21.
1: O 17 bądźmy gotowi na półfinał Mistrzostw Europy ze Słowenią. Nasi polscy siatkarze będą walczyć. To jest czwarty taki mecz w tym sezonie. Na razie jeden wygrali Słoweńcy, dwa wygraliśmy my.
0: A że to jest siatkówka, to bilans musi być siatkarski. Czyli 3-1.
1: Oby.
0: Jeden Asia, jeden Irek. No i cały kanał nadawczy już się dobija do drzwi. Już by chcieli wejść. A będą z wami, jaki będziecie mieli fajny powrót z pracy, wejście w weekend. Słuchajcie, RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało,
13: żeby się taniej kupowało.
14: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Stary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
7: Słuchacie RMF Max. Podlasie, czas na flash i prognozę pogody. Jest 15. Paulina Płodzień, ruszamy. Nie mamy zbyt dobrych informacji dla kierowców. Jak prognozują analitycy, ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć. Mimo chwilowych wahań, ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie.
8: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu. Ale długo to nie potrwa.
7: Na jednej ze stacji paliw był Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Podlasie.
7: Okno na świat. Archeologia Tykocińskiego Zamku. Wykładu o takim tytule wysłuchacie w białostockim ratuszu już 30 września. Poprowadzi go dr Wojciech Bis. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 i stanowi część obchodów 70-lecia działu archeologii Muzeum Podlaskiego. Wstęp wolny. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Przypominamy, że także w środę, 30 września, odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami budżetu obywatelskiego Wasilkowa. Start o godzinie 16:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia profesor Haliny Krukowskiej w Wasilkowie. Podczas spotkania zostaną przedstawione projekty, które wezmą udział w głosowaniu w dniach od 6 do 18 października. Biletów na jutro już nie ma, ale możecie dorwać wejściówki na kolejne spektakle. Mowa o sztuce pod tytułem Koleżanki w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Premiera już jutro w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku.
9: To jest taka komedia z przesłaniem na pewno, która mówi o tym, że trzeba być ostrożnym, że nie można zagalopować się w życiu, że w życiu trzeba się czasem zatrzymać, porozmawiać, zastanowić nad tym, co się robi, bo pewien galop i wpadnięcie w pewien schemat prowadzi do bardzo niedobrych rozwiązań.
7: Mówił nam reżyser Grzegorz Hrabkiewicz. A co o spektaklu mówią sami aktorzy?
10: Ja gram Ewelinę. Wydaje mi się, że musi być to osoba bardzo ciepła, pełna empatii, uważności, wrażliwości, niezwykle otwarta na innego człowieka. Skoro tak ochoczo przychodzicie do mnie wszyscy. Uwaga o każdej porze dnia i nocy. Myślę, że wyzwaniem jest tutaj, żebym po prostu nie myliła tych ról Agnieszka Piotr z relacją Eweliny z Filipem.
7: Mówiła aktorka Agnieszka Morzej-Koszykowska, odgrywająca rolę Eweliny. Szczegóły na dramatyczny.pl. Na koniec zaglądamy do Łomży. Już w niedzielę drugi regionalny dzień folkloru. Start imprezy o godzinie 11 na bulwarach nad Narwią. Na miejscu czekają warsztaty rękodzielnicze, stoiska z wyrobami lokalnych twórców, strefa zabaw, zagroda ze zwierzętami, jazda i łucznictwo konne oraz wystawa zabytkowych traktorów. Imprezę zakończy potańcówka w ludowym klimacie, która potrwa od 19 do 22. A teraz do świata sportu porwie Was Krzysiek Chwaliński w najnowszym flaszu sportowym. Bądźcie z nami.
6: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
11: To flash sportowy w RMF Max. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się półfinałowy mecz siatkarskich Mistrzostw Europy, w którym kadra Polski zmierzy się z kadrą Słowenii. Jak do tego meczu podchodzą nasi rywale?
12: Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski.
11: Wygrana byłaby nobilitacją, dodaje trener Słoweńców Fabio Soli. Mecz o 17, a o 20:45 do gry wkroczy piłkarska kadra Polski, która zagra z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Oprócz dzisiejszego starcia Polaków czekają jeszcze w sumie 4 spotkania. W poniedziałek mecz wyjazdowy ze Szwecją, potem u siebie zmierzymy się z Rumunią, a później znowu z Bośnią, no tyle, że na wyjeździe.

0: Teraz czas na prognozę pogody. Na niebie dużo chmur, miejscami deszcz, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie zaledwie 12 stopni na plusie. Najlepiej ubrać się na cebulkę. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie z tendencją do powolnego wzrostu do jutra. Biometr niekorzystny, co może negatywnie wpływać na Wasze nastroje. W sobotę przewaga chmur z nami pozostanie, ale wzrosną szanse na przejaśnienia, a na skali zobaczymy nieco wyższe wartości.
1: Dzień dobry, 4 minuty po 15. Tak gadałyśmy przed chwilą z naszą producentką Zosią, że gdybyśmy były dzisiaj Simsami, to takimi pomarańczowymi co najwyżej, więc przyda się trochę hitów na maksa na rozgrzewkę.
2: Oj tak. DJ Gorza, Jason Derulo, Melody i Michiko to na początek. Będzie też coś od Davida Getty, Just the way you are. A tutaj kanał nadawczy, Świderski i Borycka. Witamy.
1: Jedziemy.

0: Mamy piąteczek, więc gramy wam po piątkowemu Milky Just The Way You Are, David Guetta Remix. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i tak sobie pomyśleliśmy, że przy tym piątku to już tak inaczej się myśli o pracy też. Tak.
0: Zdecydowanie.
2: Z większym jakimś takim
0: luzem,
2: jakąś taką przyjemnością być może nawet. Więc my teraz pytamy o to, za co lubicie swoją pracę, ale żeby nam odpowiedzieć, to trzeba to zrobić tak, żebyśmy się nie skapnęli, co dokładnie w życiu robicie, bo to będzie nasze zadanie w zabawie zawodówka.
0: I trzeba to zrobić tak, żebyście nam napisali, nie nagrali głosówkę, jak zazwyczaj prosimy, tylko żebyście napisali na Messengera, za co lubicie swoją pracę, tak żebyśmy się nie zorientowali.
2: Tak jest.
0: Będziemy później zgadywać.
2: Za co lubisz swoją pracę, daj znać na Messengerze RMF Max. Będziemy niebawem dzwonić, a tymczasem Armin van Buuren u nas.

0: Jedziemy, Alex Warren i Passenger w RMF Max. Bardzo przyjemnie się tutaj robi i przyjemnie też na naszym Messengerze, bo zgłaszacie się w zabawie zawodówka. Można jeszcze się załapać, piszcie za co lubicie swoją pracę, a my potem będziemy próbowali zgadnąć, co w życiu robicie.
1: A tak, w tym macie pracę, to nie wiem, czy widziałaś, ale wjechał przed chwilą mail na naszą skrzynkę, że mamy jeszcze 2 tygodnie do zrobienia nowego szkolenia.
0: Ale to spoko, to jak mamy 2 tygodnie, to tak naprawdę mamy 1 dzień za 13 dni, także na luzie, czasu a czasu.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Czyta lektor AI.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
5: GWM. Go with more.
6: I po reklamie.

0: I to są właśnie piątkowe hity na Maxa. Florida i David Guetta na 29 minut po godzinie 15 w RMF Max. A my wracamy do naszej zawodówki piątkowej.
1: Zawodówka, czyli zabawa, w której zgadujemy, czym się w życiu zajmujecie. Magda już z nami. Cześć, Magda. Halo, halo, Magda, słyszymy się?
2: Halo.
1: O, jesteś. Dobra, dam cię tutaj trochę w górę, żeby wszyscy jasno i wyraźnie słyszeli. Magda, napisałeś, że lubisz swoją pracę za to, że na każde pytanie klienta możesz odpowiedzieć, to zależy. Czy to się zgadza?
2: Dokładnie, tak, tak.
1: No dobrze, to nie będziemy zadawać więcej pytań, żeby było nam trochę trudniej, ale razem ze słuchaczami RMF Max mamy teraz 45 sekund, żeby zgadnąć, jaki jest twój zawód, więc prosimy jakby co, piszcie na Messengera RMF Max z dodatkowymi pytaniami, może wspólnie jakoś nam się uda zgadnąć,
0: no musimy
1: czym
0: dać
1: Magda
0: radę.
1: Się zajmuje.
0: Jesteśmy w końcu ekipą, więc...
1: Totalnie. No dobra, Magda,
0: startujemy.
1: Jesteś gotowa?
2: Tak.
1: Dobra, to odpalam stoper. Magda, czy ty pracujesz sama, czy w ekipie?
2: W ekipie.
1: Okej, to jest jakaś duża korporacja?
2: Nie.
0: Może to jest jakiś sklep?
2: Nie.
1: Sklep z farbami tutaj Krzysztof pyta, ale to już wiemy, że nie w takim razie. Nie jest to duża korporacja. Czy to jest praca z klientem, a może jakiś call center?
2: Nie.
1: A może prawo?
2: Nie, ale blisko.
1: Blisko prawa, dobrze. Dobrze, może ubezpieczenie albo reklamacje?
2: Nie.
0: Ja mam pustkę.
1: Właśnie
0: ja
1: widzę. Piotrek ma pustkę. Dajcie znać jeszcze na Messengerze.
0: Liczymy na waszą pomoc.
1: Bankier. Bank?
2: Nie.
0: Radca prawny?
2: Ciepło.
0: Ajej.
1: Czas nam się skończył, słuchaj, ale teraz tak naprawdę, Magda, wszystko zależy od ciebie. Możesz po prostu powiedzieć, a możesz też to zachować dla siebie i sprawić, że będziemy się męczyć cały weekend z tą niewiedzą.
2: No to jak chcecie. Zrobię jak powiecie.
1: Nie, no to my chcemy wiedzieć.
2: A Maga nie. Chcecie wiedzieć?
1: Chcemy
0: Jesteśmy
1: wiedzieć.
0: Bardzo ciekawi. Dawaj, Magda.
2: Księgowa.
1: Księgowa. No tak, w sumie blisko prawa, faktycznie.
0: To zależy.
1: Ale że odpowiedź... to zależy, szczególnie jak się prowadzi własną działalność, nie?
2: Tak.
1: Dobrze, ale już wiemy, do kogo się zgłaszać jakby, co? Magda i tak wszystkie problemy rozwiąże, nawet jeśli to zależy.
2: Dokładnie, tak.
1: Pozdrawionka, Magda.
2: Dzięki.
1: To dla ciebie teraz Zalia jeszcze z numerem Tylko kochaj mnie.
3: RMF Max.

0: sama.
1: Czas na konkretne zakupy. Wpadaj do Archelanu. Tylko teraz w naszej Ladzie Mięsnej czeka na Ciebie wyśmienite, świeże podudzie z kurczaka w super cenie. Jedynie 7,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 9,99. Sprawdzone polskie produkty czekają na Ciebie w Twoim najbliższym sklepie. Polskie sklepy Archelan. Zapraszamy na zakupy.
2: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: I po reklamie.

Teraz czas na prognozę pogody. Na niebie dużo chmur, miejscami deszcz, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie zaledwie 12 stopni na plusie. Najlepiej ubrać się na cebulkę. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie z tendencją do powolnego wzrostu do jutra. Barometr niekorzystny, co może negatywnie wpływać na Wasze nastroje. W sobotę przewaga chmur z nami pozostanie, ale wzrosną szanse na przejaśnienia, a na skali zobaczymy nieco wyższe wartości.

0: To tak specjalnie dla tych, co mają już wygwizdane w tym tygodniu. Ghost Town, Adam Lambert. 10 minut zostało do godziny 16. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. A my sobie przeglądamy internet, żebyście wy nie musieli.
1: Tak.
0: I znaleźliśmy takiego newsika, że słuchajcie, Polska jest krajem, gdzie najszybciej przybywa bogaczy.
1: Proszę.
0: Od 2021 roku grono osób z majątkiem przekraczającym 30 milionów dolarów wzrosło około 109%.
1: No fajnie, znaczy to brzmi super. Jest to na pewno dobra wiadomość w tym zalewie złych wiadomości. Szkoda tylko, że musimy się tego dowiadywać z internetu, a nie no z własnego konta. Przynajmniej muza dobra, Tame Impala.
0: Jeszcze trochę do wypłaty.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki. Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
0: I po reklamie.
10: Little child, don't you cry.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
4: RMF Max, jak zawsze o pełnej, mamy dla Was kolejne najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień. Ruszamy. Instrukcja reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Taką broszurę opublikowało MSWiA. To poradnik, jak przygotować się, zanim wystąpi zagrożenie. Dużo uwagi poświęcono wyborowi miejsca schronienia w różnych sytuacjach.
5: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz. I pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
4: Tak o schronieniu w miejscu zamieszkania mówiła wiceminister Magdalena Roguska. Instrukcja będzie między innymi do pobrania w sieci oraz do przeczytania w aplikacji mObywatel.
3: To jest RMF Max Podlasie.
4: Roszady na stołkach w starostwie w Białymstoku. Ze stanowiskiem pożegnał się wicestarosta Roman Czepę. Co było tego powodem?
6: Chodzi o dyskusję na temat połączenia szpitala powiatowego w Łapach z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Białymstoku. Największym przeciwnikiem tej konsolidacji jest właśnie były już wicestarosta Roman Czepę. To nie podobało się staroście Janowi Perkowskiemu, który z kolei w konsolidacji placówek widział jedyną szansę ratunku dla szpitala w Łapach, który walczy z problemami finansowymi. Czepę został odwołany ze stanowiska głosami 19 radnych z 22 obecnych w czasie głosowania. Były wicestarosta ma być teraz w opozycji do zarządu powiatu.
4: Te informacje zebrał dla Was Robert Bońkowski. Przez najbliższe dwa tygodnie możecie głosować w budżecie obywatelskim Białegostoku. Jak można oddawać głosy?
7: Głosujemy tak jak poprzednio, albo za pomocą kart papierowych. I te karty można pobrać i można głosować w siedzibach Urzędu Miejskiego w Białymstoku, czyli przy ulicy Słonimskiej, przy ulicy Brańskiego, przy ulicy Składowej, w Centrum Aktywności Społecznej, ale też można głosować elektronicznie za pomocą odpowiedniego formularza na stronie bo.białystok.pl.
4: Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Do wyboru są 72 projekty. Głosowanie potrwa do 7 października. Mediateka powstanie w Łomży. Jak już wiecie z RMF Max Podlasie, władze miasta podpisały umowę z wykonawcą. Nowość ma się znajdować w sercu osiedla przy ulicy Spółdzielczej.
8: Będzie to na pewno obiekt bardzo ciekawy, gdzie poza biblioteką to też będzie na pewno miejsce dla najmłodszych. Będzie tam na pewno bardzo dużo ciekawych miejsc, które najmłodsi nawet będą mogli mile spędzić. Będzie sala do gier komputerowych, będzie kawiarnia, więc każdy znajdzie dla siebie coś miłego.
4: Mówił Tomasz Bańka z zarządu firmy, która wykona mediatekę. Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026. Wśród nominowanych są trzy miejsca z naszego regionu. I tak głosować można na ścieżkę przyrodniczą Suchary, Jezioro Hańcza, po Jeziorze Suwalskie oraz na meczet w Kruszynianach. Głosowanie trwa do 13 października, a nasze podlaskie cuda natury można wesprzeć swoim głosem na stronie Cuda Polski National Geographic.pl.
9: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Kolejne godziny większych zmian za oknami nie przyniosą. Nigdzie jednak synoptycy nie przewidują dłuższych chwil ze słońcem, choć przejaśnienia jakieś będą możliwe. Dziś jednak na niebie dominować będą chmury, miejscami także z nich popada. Przydadzą się parasole. Wiatr umiarkowany nie dokuczy. Ciśnienie w normie do jutra będzie powoli rosnąć. Biometr niekorzystny, kiepsko wpłynie na Wasze nastroje. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na skali nieco wyżej.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: 4 minuty po godzinie 16 i o tej godzinie ekipa RMF Max dzieli się na dwie strony mocy. Na tych, co już zaczęli weekend i na tych, co jeszcze muszą na ten weekend troszeczkę poczekać.
11: A wiesz, że dosłownie o tym myślałam? Naprawdę o tym myślałam, zanim włączyliśmy mikrofony.
10: Połączenia
11: tak.
10: Mamy.
11: Już mózgi nam się trochę synchronizują, tak to jest, jak się siedzi ze sobą 3 godziny w jednym studiu. I pewnie też o tym wiecie, jak macie swoją ulubioną osobę w pracy, z którą też dużo czasu trzeba spędzić. To jest kanał nadawczy w RMF Max, Świderski i Boryska z wami do 18.

0: Piotrze Kozacki, jest ten numer Temper City Self-Aware na prawie 15 minut po godzinie 16 w RMF Max, a tymczasem, kochani, przed nami sportowy piątek, bo przecież za chwilę o godzinie 17 siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy, a później o 20:45 piłkarze z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów.
1: Wow, czyli będzie się działo, będą emocje jak zwykle.
0: Będzie oglądane,
1: no i tak sobie pomyśleliśmy też w związku z tym, że jest piątek i być może motywacja przyda się nie tylko siatkarzom i piłkarzom, ale w ogóle wszystkim, którzy jeszcze przed weekendem mają coś do załatwienia. To wyobraźcie sobie taką sytuację, wchodzicie do szatni i co mówicie? Jakiś motywacyjny tekst, który zawsze z wami jest. Ja na przykład zawsze mówię, psy szczekają, karawana jedzie dalej. I mnie to motywuje do pracy.
0: Tylko bardzo byśmy prosili, żeby to były cenzuralne rzeczy.
1: Tak, bo wiecie, może jeszcze na koniec tygodnia komuś się przyda. Dajcie znać, szczególnie jeśli jeszcze nigdy nie słyszeliście siebie w radiu. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To będzie fajna przygoda, fajne piątkowe popołudnie. Wchodzisz do szatni przed meczem i co mówisz? Messenger RMF Max.

0: Neptunika, 20 minut po godzinie 16, tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy, a my przed momentem pytaliśmy was, wchodzicie do szatni przed dzisiejszymi meczami i co mówicie? Tylko cenzuralne głosóweczki przyjmowaliśmy na naszym Messengerze, no i coś
1: tam
0: przyszło.
1: I tylko takie przyszły. Bardzo ładnie, bardzo grzecznie pojawiły się słowa otuchy, między innymi, a zresztą posłuchajcie sami.
2: Panowie, kupcie się, dajcie z siebie wszystko, bo Wojtek już do mnie dzwonił, że w stresie wypalił 3 paczki fajek przed meczem. A jeszcze gdzie do rozpoczęcia?
0: Gorąca atmosfera w Barcelonie.
1: No, co tam jeszcze mamy?
3: Ja w tego typu sytuacjach mówię sobie zawsze słowa z piosenki Kuby Sienkiewicza. Poczekam, popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No tak, no. Czas pokaże, co się wydarzy. Dajcie znać, czym byście zmotywowali dzisiaj siatkarzy, albo piłkarzy, albo siebie przed początkiem weekendu. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
4: RMF Max. RMF Max. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. 99. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szanowni klienci, hit na weekend w Arhelanie, tylko z aplikacją. Śliwka jedynie 3,99 za kilogram, ogórek sałatkowy tylko 4,99 za kilogram oraz ręcznik papierowy Foxy Mega, dwie rolki, jedynie 6,99 za opakowanie. Pobierz aplikację Arhelan i aplikuj oszczędności. Szczegóły promocji i limity zakupowe w sklepach oraz w aplikacji. Arhelan, tanio, blisko, mój sklep. Arhelan.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
10: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Białymstoku, ulica Zbigniewa Religii 4. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Podlasie 97,5 FM.

0: Z jednej strony trochę imprezowo, trochę piątkowo, ale z drugiej jest coś, co wzrusza w tym numerze. Swedish House Mafia i Lee Kelly to Happiness is So Sad w RMF Max. 32 minuty po czwartej, a na naszego messengera wpadła jeszcze taka głosówka.
1: Jeśli chodzi o jakieś przysłowia, to nasze na ten weekend to co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas w nawiązaniu do zbliżającego weekendu, gdzie wybieramy się na wieczór panieński mojej siostry, także co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.
2: No, aha, to będzie gruba impreza. Bawcie się, aha, dobrze, dziewczyny. I wszystkim innym też życzymy dobrej zabawy, bo w końcu piątek, weekend. Trzeba się troszeczkę rozerwać i zrelaksować po tym ciężkim tygodniu.
0: Odpiąć wrotki, puścić lejce. Tyle rzeczy można zrobić w ten piątek i wszystkimi się będziemy zajmować. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max i kolejne bęgery w głośnikach, niezależnie od tego, czy już pracę skończyliście, czy jeszcze coś zostało do roboty. Dub Dogs i How Does It Feel?

0: piątek czas potrafi lecieć naprawdę szybko. Margaret w RMF Max. No, trochę ponad 20 minut zostało jeszcze do godziny 17, ale bardzo niewiele czasu zostało, żeby spróbować dzisiaj zgarnąć od nas 25 tysięcy złotych.
1: Trzeba się spieszyć, bo właśnie teraz startuje runda bonusowa i przez 10 minut mnożymy wasze szanse na 25 tysięcy złotych albo znak gwarantowany.
0: Ile? Ile mnożymy?
1: 600 razy.
0: 600?
1: 600.
0: Dobra, akceptuję, to jest dużo. 600 to jest dużo, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69. Max! 25 tysięcy do zgarnięcia, a 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Dużo
10: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
5: Kolejne godziny większych zmian za oknami nie przyniosą. Nigdzie jednak synoptycy nie przewidują dłuższych chwil ze słońcem, choć przejaśnienia jakieś będą możliwe. Dziś jednak na niebie dominować będą chmury, miejscami także z nich popada. Przydadzą się parasole. Wiatr umiarkowany nie dokuczy. Ciśnienie w normie, do jutra będzie powoli rosnąć. Biometr niekorzystny, kiepsko wpłynie na wasze nastroje. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na skali nieco wyżej.

czekam na ten. Dobra, nieważne. RMS Max, hity na maksa.

0: Trzymamy ten piątkowy klimacik Meduza Bad Memories na 10 minut do godziny 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No a kochani, w Żyrardowie się dzieje. Tak właśnie sprawdzam, czytam. Słuchajcie, 20-latek. Bez prawka, jakby klasyk oczywiście, wjechał samochodem pod zakaz, a później jeszcze w hydrant i zalał całą ulicę, dostał za to mandaty na 7,5 koła, nie wiem skąd niby 20-latkowie mają mieć takie pieniądze.
0: No od starych.
2: Chyba tak, 18 punktów karnych i 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Ja się zastanawiam, czy mu jeszcze rachunek za wodę wystawili.
2: Może nawet więcej niż 7,5 tysiąca. Zobaczymy. O 17:00 słuchajcie, Słowenia i Polska. Finał Mistrzostw Europy przed nami. Mamy nadzieję. Trzymamy kciuki. Punktualnie o 17:00 w RMF Max. Też najnowszy flash, więc bądźcie z nami.

0: 50 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Odwiedź salon Biakomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
5: GWM. Go with more.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Moda, o której marzysz, teraz w cenach, o których ci się nie śniło. Początek jesieni to stylowe zakupy w Denim Dream. Odwiedź nasze salony i zgarnij 25% rabatu przy zakupach za minimum 150 zł. Czekają na ciebie największe światowe marki. Polo Ralph Lauren, Calvin Klein Jeans, Guess, Armani Exchange, Tommy Jeans, Hugo Boss Orange i wiele innych. Tylko do końca września z 25% rabatem. Denim Dream. Zapraszamy do Alfa Centrum i G-City Biała.
8: Masz ochotę na smaczny domowy obiad? Bar Dąbrówka zaprasza. Danie dnia za jedyne 19,90 zł. Planujesz imprezę okolicznościową? Nasza sala jest do Twojej dyspozycji codziennie po 18. Odwiedź nas w dobrze znanym miejscu od lat. Bar Dąbrówka. Ulica Warszawska 79.
9: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Podlasie 97,5 FM.
2: To oznacza, że czas na flash i prognozy pogody. Słuchacie RMF Max Podlasie. Paulina Płodzień, ruszamy. Już jutro dowiemy się, kto wygrał 51. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni. Tegoroczna edycja jest różnorodna. Prezentuje dzieła zarówno znanych twórców, jak i debiutantów. Które tytuły mają szansę na nagrody?
3: Faworyt to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, film, którego bohaterem jest niemiecki literacki noblista Tomasz Mann, ma już nagrodę z festiwalu w Cannes, a tuż przed Gdynią został polskim kandydatem do Oscara. Drugim najmocniejszym dyskutowanym tytułem jest chyba Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To jest oparta na faktach przepiękna opowieść o miłości rodzącej się za pomocą alfabetu Morsa w stalinowskim więzieniu.
2: Dziś można na festiwalu obejrzeć ten film, dodaje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: To jest RMF Max Podlasie.
2: W ramach akcji Czujka Życia bądź bezpieczny, mieszkańcy Choroszczy mogą otrzymać za darmo jedno z 60 urządzeń wykrywających tlenek węgla. Czujki będą rozdawane jutro podczas treningu bezpieczeństwa na placu przy OSP Choroszcz, a same treningi będą się odbywały także w innych punktach na mapie regionu. Posłuchacie specjalistów w komendach miejskich Straży Pożarnej, między innymi przy ulicy Warszawskiej, Andersa czy Transportowej. Spotkania zaplanowano także w Łomży, między innymi w Komendzie Miejskiej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej PSP w Białymstoku. Do zgarnięcia nawet 7000 zł. Uczniowie szkół branżowych i techników z naszego regionu mogą liczyć na stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego.
4: Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część.
2: Mówił szef Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz. To komedia, której drugim tłem mogą okazać się wewnętrzne dramaty bohaterów. Główne role małżeństwa grają małżonkowie Piotr Szekowski i Agnieszka Morzejko-Szekowska. A mowa o spektaklu Koleżanki w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. Jutro premiera. Bilety wyprzedane, ale można polować na wejściówki na kolejne dni. W RMF Max rozmawialiśmy już dziś we flaszach z reżyserem oraz aktorką odgrywającą rolę Eweliny. A jakie odczucia ma aktor Piotr Szekowski, który wcieli się w rolę Filipa?
5: Filip jest w moim rozumieniu tej postaci jest człowiekiem, który przyzwyczaił się do tej sytuacji, więc mam poczucie, że z tego Filip, przynajmniej ja z tego korzystam w tej postaci. Jest to też osoba zdystansowana, natomiast czy nie jest to jakiś koszt wewnętrzny? Jest.
2: Szczegóły znajdziecie na dramatyczny.pl. Do 7 października możecie głosować na projekty budżetu obywatelskiego w Białymstoku. O głosowaniu opowie więcej szefowa Centrum Aktywności Społecznej Urszula Przystupa.
6: Jeśli chodzi o głosowanie elektroniczne, bardzo zachęcamy. To jest głosowanie bardzo proste. Nie potwierdzamy linkiem, już nie wpisujemy adresu mailowego, wpisujemy numer telefonu i na numer telefonu przychodzi kod SMS i dopóki tego kodu SMS nie wpiszemy na tym formularzu, to do tego momentu ten głos nie jest oddany.
2: Do wyboru są 72 projekty.

0: RMF Max sprawdzamy, co przyniosą nam kolejne godziny. Większych zmian za oknami nie należy się raczej spodziewać. Na dłuższe chwile ze słońcem również nie ma co liczyć, ale możliwe są jakieś tam przejaśnienia. Dziś dominować będą chmury, a miejscami może z nich popadać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie i do jutra będzie powoli rosnąć. Biometr niekorzystny, pogoda może kiepsko wpływać na wasze nastroje. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach nieco wyższe wartości.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
2: No pewnie, że lecimy. 4 minuty po godzinie 17. Tutaj kanał nadawczy w RMF Max. W takim samym składzie. Justyna Borycka, Piotrek Świderski. Siemano ponownie.
3: Siemano po 17. Jak jedziecie już na weekend, to w dobrym towarzystwie. Teraz Gibbs, Ego i For Money.

0: Ale to jest ekipa na piątek. Maroon 5 i Christina Aguilera w RMF Max. 10 minut po 17. Nasi siatkarze już grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. A my się zastanawiamy, jak zaczynacie weekend.
1: Co tam działacie? Dajcie znać na naszego Messengera. Bardzo chętnie posłuchamy. Podzielcie się, jak się cieszycie piątkiem, weekendem.
0: Bo to będzie weekend. Ja na przykład dzisiaj idę na urodziny. Wee! I na podobne głosówki czekamy na Messengerze RMF Max. Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać.

0: Szwedzi to potrafią zrobić dobry EDM-owy kawałek. Whatever turns you on, Axwell i Bon. 20 minut prawie po godzinie 17 w RMF Max.
1: A my pytamy, jakie wasze plany na weekend? No, ja już w weekendowym nastroju ewidentnie. Co się teraz u was dzieje? Gdzie jedziecie? Co robicie? Proszę bardzo.
2: My zaczynamy weekend w Siodle. Właśnie jesteśmy w drodze na stajnie, ja i moja córa, i słuchamy RMF Max. Dzięki bardzo za pogodną i fajną muzykę.
0: No i takiej muzy będzie jeszcze więcej. Za chwileczkę wiralowe Michiko, wpadnie też Age i Mata ze swoim Ring My Bell. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest piątek, jest też finał tygodnia z najwyższą kwotą w urodzinowym Deszczu Nagród w RMF Max. 25 tysięcy złotych dzisiaj do zgarnięcia.
2: W jednym z naszych urodzinowych koszy. 25 koła. Jak to się zmieściło? Nie wiem, ale być może ktoś z Was za chwilę będzie mógł to sprawdzić. Wybieram numer, bo już go mamy. I jak zwykle będziemy czekać 6 sygnałów, żeby dać 1000 złotych za samo odebranie telefonu.
1: Gwarantowany tysiak. Za samo przeciągnięcie zielonej słuchawki.
2: Oho, jest.
1: Jest sygnał.
2: Numer 2.
1: Czekamy, halo, halo.
3: Halo.
2: Dzień dobry, cześć. Tutaj Justyna i Piotrek z RMF Max. My dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. Jak masz na imię?
3: Już chwilkę, można powtórzyć?
2: Oczywiście, Justyna i Piotrek. My jesteśmy z RMF Max i dzwonimy w sprawie urodzinowego Deszczu Nagród. A ty jak masz na imię?
3: Oliwka.
2: Oliwka, bardzo nam miło ciebie poznać. Jesteś zaskoczona? Wysyłałaś zgłoszenie, czy nie wysyłałaś? Może ktoś za ciebie wysłał?
3: Wysłałam, szczerze mówiąc. Byłam ciekawa, czy to naprawdę może zadziała.
1: A widzisz, to... jednak.
2: I co,
1: działa.
2: Jedno zgłoszenie dzisiaj wpadło, czy wysyłałaś więcej?
3: Jedno, tylko wysłałam.
2: Czyli patrz, 3,69 za SMS-a, a tutaj szansa na 25 tysięcy złotych. Ale najpierw, zanim to 25 tysięcy, to ja ci mogę już od razu powiedzieć, że tysiak jest twój, bo odebrałaś telefon, proste.
3: O, mama.
2: Aha.
1: I teraz ważne pytanie, Oliwka. Czy rezygnujesz z tego tysiaka i próbujesz dalej? Możesz wygrać nawet 25 koła. 30 koszy do wyboru, w każdym jest jakaś nagroda. Są konsole PS5, są hulajnogi elektryczne, Instaxy.
3: To i tak jest super oferta.
2: No nie? Też tak uważam. Nie ma pustych koszy, to jest dobra wiadomość. W jednym z nich nawet 25 tysięcy złotych. No ale możesz też zabrać ze sobą tysiaka, więc pytanie, co robisz?
3: No gramy dalej.
2: Super.
1: No i takich ludzi nam trzeba tutaj.
2: Bardzo dobrze, Oliwka. No to w takim razie teraz kolejna decyzja przed tobą. Wiem, nie jest łatwo, ale trzeba ją podjąć. Który numer wybierasz? Między 1 a 30?
3: O kurczę.
2: Przychodzi ci coś do głowy tak od razu?
3: Przychodzi mi do głowy, myślę, tak 17, ale chyba skuszę się na 14.
2: Na 14?
3: Mhm.
2: Okej. Okay. Ostatecznie i definitywnie?
3: Tak, próbujemy.
1: Zaglądamy?
2: To pytać. Dobra, to zaglądamy.
1: No to Oliwka, wygrałaś w RMF Max konsolę PS5.
3: O mój Boże, tak poważnie?
2: Naprawdę!
1: A teraz takie konsole są w cenie.
3: No właśnie.
2: Ale super. Słuchaj, no zima idzie, jesień idzie.
1: Będzie
2: nic
1: grane.
2: Tylko siedzieć i grać i to w gry nie tylko sama, ale też ze znajomymi możesz pograć. Mega się cieszymy, że taki prezent jeszcze przed weekendem możemy ci zrobić.
3: Mega chciałam PS5.
1: No to masz, mówisz i masz.
2: Przyciągnęłaś widocznie piątkowo. Super, Oliwka, bardzo się cieszymy. Dziękujemy ci za udział w zabawie. Jakie masz plany na weekend? Jeszcze powiedz tak szybko.
3: Jadę do Cieszyna.
2: Jedziesz do Cieszyna, dobrze. To już z PS5 w głowie w takim razie.
3: No tak, szalone to jest.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Szaleństwo jest, emocje też są ogromne, bo słuchajcie, różne rzeczy już rozdawaliśmy w RMF Max, ale takich rzeczy jeszcze nie było. Dokładnie w tej chwili startujemy z nową zabawą i mam nadzieję, że siedzicie pasy zapięte, jak gdzieś jedziecie. Bo będziemy otwierać dla Was sejfy. Złota kumulacja od teraz także w RMF Max, a to oznacza, że będzie u nas do zgarnięcia...
1: Pierwszy raz w historii
2: milion!
1: RMF Max.
2: Milion złotych w RMF Max.
1: Okrągły melon do zgarnięcia. Już teraz możecie się po niego zgłaszać SMS-em o treści Max na nowy numer, uwaga, nowy numer 7467 za 4,92. Możecie też wbijać przez rmfmax.pl.
2: 7467, czyli 67. To łatwo zapamiętać. 7467. Już teraz możecie wejść do poniedziałkowego finału i zagrać o milion złotych. Woo! Ale się będzie działo.

0: Jest ogień. Shimza i Fire Fire w RMF Max.
1: Nie tylko w muzyce jest ogień.
0: No właśnie, bo Piotrek już tam zerka cały czas na ekran swojego telefonu. Przypomnę, nasi siatkarze grają ze Słowenią o finał Mistrzostw Europy. Jak idzie?
1: Pierwszy set dla nas 25-23 wygraliśmy, także jest dobrze.
0: Czy w pogodzie będzie dobrze? A mamy takie doniesienia, że może być? To za chwilę sprawdzimy dokładnie w prognozie.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Bez żeberka. Czysty kęs. W każdym boczku mięsny sens. Piękny kolor, kruchy spód. Ten nasz boczek to jest cud. Krój w plasterki, podawaj w mig. To twój nowy kulinarny hit. Boczek wieprzowy bez żeberka tylko 13,99 za kilogram z aktywnym kuponem. Cena bez kuponu 15,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
8: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
9: AI,
8: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: jestem Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Bar.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: RMF Max sprawdzamy, co przyniosą nam kolejne godziny. Większych zmian za oknami nie należy się raczej spodziewać. Na dłuższe chwile ze słońcem również nie ma co liczyć, ale możliwe są jakieś tam przejaśnienia. Dziś dominować będą chmury, a miejscami może z nich popadać. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie i do jutra będzie powoli rosnąć. Barometr niekorzystny, pogoda może kiepsko wpływać na wasze nastroje. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach nieco wyższe wartości.

0: wszystko, czego chciałem, ale dzisiaj na listę Hobbens się nie załapałem. To Mrozu i Kacperczyk. Może po weekendzie rmfmax.pl, tam głosujecie. Ja sprawdzam, co się dzieje. Będą nowości i nowa dziesiątka już od 20, a za kilka minut w głośniku piątkowo-weekendowo rozpędzony Marlon Hofstadt, jego I Like. A gdzie jeszcze warto sobie wyjść? Sprawdzimy to teraz. I czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się bardzo, bardzo nisko. Czekaliśmy z utęsknieniem na ten piątek. No to wreszcie mamy. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 22 w Loco Zone przy Lipowej w Białymstoku. To koncert, który może być naprawdę przepotężny. Cypis dzisiaj się w Showclubie pojawi. No powiem wam, może być naprawdę przeszeroko. Szeroko także toczy się Podlaski Festiwal Dobrego Smaku Przystanek Jesień. To na parkingu Galerii Park przy Monte Casino. Jutro kolejna odsłona od godziny 12 do 18. Z Podlaskiego Festiwalu Dobrego Smaku skorzystać będzie można. Uwaga, ten Podlaski Festiwal Dobrego Smaku w tym roku jest zorganizowany w takim trybie westernowo-country. Jeżeli to są wasze klimaty i chcecie się przekonać, że bardzo dziki wschód też może działać, a na dodatek być smaczny, jutro od 12 przy Monte Casino dobra okazja, żeby podkład gastro zrobić po Podlasku.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, czas na Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. RMF Max, jesteśmy blisko Waszych spraw. Już w środę, 30 września, burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie z wnioskodawcami budżetu obywatelskiego. Start o godzinie 16.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia profesor Haliny Krukowskiej w Wasilkowie. Podczas spotkania zostaną przedstawione projekty, które wezmą udział w głosowaniu w dniach od 6 do 18 października.
0: To jest RMF Max Podlasie.
1: To jedna z największych inwestycji ostatnich lat w Łomży. Jak już wiecie z RMF Max Podlasie, władze miasta podpisały umowę z wykonawcą na budowę mediateki, która ma znajdować się w sercu osiedla przy ulicy Spółdzielczej.
2: Inwestycja w mediatekę to największa inwestycja kulturalna w historii Łomży. Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą wieńczy etap przygotowań, etap projektowania pracy, która była poprzedzona dyskusją nad lokalizacją tego miejsca, w którym ma ona powstać, i myślę, że wszyscy na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy najlepszy możliwy kompromis w tej materii.
1: Kiedy ma być oddana do użytku?
2: Jesteśmy już po rozmowach z generalnym wykonawcą. Jestem przekonany, że wspólnie będziemy pilnowali, aby na każdym etapie już realizacji tej inwestycji przebiegało to w sposób sprawny, i deklarujemy pełną gotowość do tego, aby rozpoczynać budowę i aby w lutym zakończyć etap tej budowy tej bryły, by następnie wyposażyć ten obiekt i w kolejnych miesiącach otworzyć już na naszych mieszkańców.
1: Mówił wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński. Trwa plebiscyt Cuda Polski 2026. Wśród nominowanych są trzy miejsca z naszego regionu. I tak głosować można na ścieżkę przyrodniczą Suchary, Jezioro Hańcza i Pojezierze Suwalskie oraz na meczet w Kruszynianach. Głosowanie trwa do 13 października, a nasze podlaskie cuda natury można wesprzeć swoim głosem na stronie Cuda Polski nationalgeographic.pl. Nabór już wystartował. Uczniowie szkół branżowych i techników z naszego regionu mogą liczyć na stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Kto może się o takie stypendium ubiegać i ile kasy jest do zgarnięcia?
3: Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7000 zł. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobrą.
1: Mówił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Stypendia są współfinansowane z kasy Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W RMF Max nic nam nie umyka i teraz coś dla uzdolnionych artystycznie. W Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży rusza konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży z miasta i powiatu łomżyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie ośrodka.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
1: Kolejne godziny nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Na bezchmurne niebo i dłuższe rozpogodzenie raczej szanse marne, ale jakieś tam przejaśnienia będą możliwe. Dominować mają jednak chmury, miejscami również popada, dlatego lepiej nie zapomnieć o parasolach. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie do jutra będzie stopniowo wzrastać. Biometr niekorzystny może negatywnie odbijać się na Waszych nastrojach. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a słupki rtęci wskażą nieco wyższe wartości.
4: Ostatni weekend września świętujemy. Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Zaczynamy nasz wieczór od dobrego bitu. Za chwilę Pitbull, wróci Alex Warren, ale teraz Marlon Hofstadt, który wrócił nawet niedawno na sam szczyt listy Hot Bands właśnie w tym numerze. I Like.

Passenger, Alex Warren robi nam piąteczek. Za chwilę nowości z listy Hot Bands. Także dla wszystkich, którzy czekają, kiedy ten wrzesień się skończy. Kto czeka na 1 października, a wiadomo, wtedy wleci coś na konto i słuchajcie, jeszcze 3 wypłaty, jeżeli przychodzi 1, 3 wypłaty i koniec roku, czujecie to? No to na końcówkę roku tak powoli nasza kolejna polska nowość. Znacie go? To MJ Deli i jego Deli Supreme.

Insomnia, klasyk od Faithless, odświeżony Bibi Rexa w numerze New Religion. Insomnia powstała po tym, jak rzeczywiście Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, miał realne problemy ze snem i napisał Insomnie, i do tego świat tańczy aż do dziś. A do czego potańczymy sobie weekendowo? Do kolejnych nowości, bo za kilka chwil w RMF Max wracający Lost Frequencies, polecam wam jego rajską propozycję już na jesień, czyli Paraiso.

Właśnie takich bitów i takich klasyków potrzebujemy jesienią. Będzie tego jeszcze więcej. Levels, Avicii, tak, bo jesienią w ogóle potrzebujemy więcej mocy, bo chce nam się często więcej spać po prostu. A chce nam się więcej spać nie tylko dlatego, że będzie coraz chłodniej, po prostu mniejsza ilość światła wpływa na nasz rytm dobowy, czyli jesienne jeszcze 5 minutek ma przynajmniej częściowo biologiczne alibi. Oscar Sims też dodaje nam energii piątkowo, tak śpiewa bez końca. A za chwilę David Guetta i Kid Cudi.

0: Stary hit, nowy beat, Eli Oaks, Lavinia, Reasons. Tak, startuje nasz piątkowy wieczór. Możecie dzisiaj świętować także Dzień Komiksu. Może macie jeszcze jakieś stare komiksy z dzieciństwa? Jest dobra wymówka, żeby wieczorem sobie do nich wrócić właśnie dzisiaj. No to kto tam Batmana, kto tam Supermana, a kto może Kajko i Kokosza? Właśnie, taki polski old school, pamiętacie? Zostańcie z RMF Wax. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie na weekend i będzie pan The Weekend.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
2: Na

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Podlasie 97,5 FM.
1: Kolejne godziny nie przyniosą większych zmian w pogodzie. Na bezchmurne niebo i dłuższe rozpogodzenie raczej szanse marne, ale jakieś tam przejaśnienia będą możliwe. Dominować mają jednak chmury, miejscami również popada, dlatego lepiej nie zapomnieć o parasolach. Wiatr umiarkowany nie powinien dokuczać. Ciśnienie w normie do jutra będzie stopniowo wzrastać. Biometr niekorzystny może negatywnie odbijać się na waszych nastrojach. Jutro więcej szans na przejaśnienia i rozpogodzenia, a słupki rtęci wskażą nieco wyższe wartości.

0: No i pięknie Zalia wraca nam na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Nakręcamy wam piątek. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: I to kolejny piątkowy imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max Podlasie. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Podrzucamy kolejne opcje na spędzenie czasu wolnego w showklubie przy Lipowej. Zlot aktywnych podlasian wjeżdża jutro po godzinie 22. Uwaga, do 23. Darmowe wejście obowiązuje wszystkich. Po koncercie z Kolima, także przy pięknej w klubie Infinity, DJ Trigger odpala Trash Party. Impreza potrwa aż do godziny 4. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce to nigdy nie wiadomo. Bo troszkę wcześniej można zrobić sobie delikatny biworek na Mariańskiego i uderzyć po godzinie 18 na zamknięcie Rokoko Summer. No było miło, ale się skończyło, a właściwie to się skończy jutro od godziny 18. Wielkie pożegnanie odsłony letniej klubu Rokoko Mariańskiego 42. Balet rusza, przypomnę, do 18. Także jutro po 22 w Herkulesach wielka studencka inauguracja wszystkich białostockich uczelni. Może być naprawdę przeszeroko.
2: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś.

0: Tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.

Ogień, ogień, słuchaliśmy w wakacje, kiedy o tej porze, no to jeszcze było jasno, przynajmniej w końcówce czerwca. Shimza i Arko w numerze Fire Fire, mamy jesień, kończymy powoli wrzesień, ostatni weekend września, Przemek Grabowski, witajcie po 21, jak piątek to dużo klubowego bitu, za chwilę Axwell w numerze Whatever Turns You On, ale teraz jego kolega z zespołu, czyli Steve Angelo, z którym Axwell tworzył projekt Supermode i zremiksowali także pewien hicior lat 80. ekipy Bronski Beat i tak powstało Tell Me Why, do którego wracam teraz.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Dzięki, że jesteś tu, to Lanberry Trips. No fajnie, że jesteście z nami w piątkowy wieczór i mam nadzieję, że będziecie w trakcie weekendu i w szczególności po weekendzie od poniedziałku, bo słuchajcie, no musimy tutaj chyba zatrudnić ochronę, żeby nie było, żeby było bezpiecznie, bo od poniedziałku startuje nasza nowa zabawa w RMF Max. Będzie do wygrania milion złotych. Na co byście wydali taką kasę? No chyba każdy ma jakieś większe marzenia. Okej, milion zostawiamy na poniedziałek. Teraz piąteczek, weekend i kolejna klubowa nowość w RMF Max. Wraca Adriatic. Polecam wam.

0: Świętujemy ostatni weekend września takim bitem w RMF Max. Lekko, nawet bardzo dramowo, drum and bassowo, Ella Henderson. No, odpowiedzialni za takie bity są tutaj akurat Rudimental. To na świętowanie wciąż trwa jeszcze dzień budowlańca. No, o tej porze jak ciemno, to chyba żadnego budowlańca już na rusztowaniu nie ma. Na rusztowaniu nie tańczymy. BHP przede wszystkim i świętujemy za chwilę Tobi Romeo. Piątkowo w RMF Max jego Fly High. RMF Max.
1: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
1: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Z tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Czy to jest największy hit męskiego grania? Może, możecie dyskutować w piątek wieczorem. Teraz na pewno jeden z największych hitów od Davida Getty, który nieraz pokazywał się z tą dziewczyną. David Guetta i Sia. David Guetta ten numer napisał gdzie? Oczywiście wysoko w chmurach, bo przyznał się, że swoje największe hiciory z największą przyjemnością tworzy wtedy, kiedy nic i nikt mu nie przeszkadza, kiedy leci gdzieś na imprezę. Wtedy może skupić się na muzyce i tak powstało. Także to wracamy do Titanium. We'll be right back.

12 to 12, za 12, 12, ale to nie jest aktualna godzina. Somber w RMF Max. Na pewno to nie jest godzina na zbieranie kasztanów, bo za ciemno, chyba że w parku wszędzie jasno. I uwaga, uwaga, słuchajcie, trzeba się śpieszyć z tymi kasztanami, bo za każdym razem, kiedy idę do RMF Max, to widzę coraz większe kolejki pod tymi kasztanami w parku, żeby nam nie zabrakło, żeby każdy zdążył zrobić sobie ludzika na jesień. Teraz nasz ludzik Ed Sheeran będzie robić nam piątek, a Zizam...

0: Marlon Hofstadt nakręca nam weekend ze swoim beatem w numerze I Like. Niedawno jedynka na liście Hot Bands. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. Po 22 nie zabraknie także dobrego bitu. A w sobotę zapraszam na imprezę, gdziekolwiek będziecie. Mam nadzieję, że wpadniecie. Max Party jutro przy sobocie o 20. Cześć!
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.